Malonje omvera. Soko la dzuko lino akufuna kuti ntchito za chilungamo zikhale zokomera anthu onse. Mulembe wa boma chigawo chatete akufuna kuti makampani ang'onoang'ono atengena ugawo pakukweza chitukuko cha dziko lino. Malawi ndi Mosambika akufuna kukuza mphamvu ntchito za mtengatenga pakati pa maiko awiriwa. Mungani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo tiri ndi izi komanso zina muli ndi ine Efrem Mutedawa ndipo amene akuongolera chilichonse mujiniko ndi Virgilio Jackson. Musasunthe khalani pomwepo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo dzulo anachititsa msonkhano wa mkhumekume za boma kaupa amene mikoko yogona imagundana mitu kulangiza mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani zokomera anthu onse mdziko. Mbungweri ni apa mpando wa zipani za ndale zomwe zili ndi mipando nyumba ya malamulo ya dziko lino, atsogoleri akale ya dziko lino kakuti atsogoleri opuma, mkulu wa nthambi yothandizira pa nkhani za malamulo, apa mpando akale a nyumba ya malamulo wachiwiri yemwe adavotedwa kwambiri pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko ndi akuluakulu yena odziwika bwino mkati ndi kunja kwa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino wati kupeza ntchito za chilungamo kusamangokhala kokomera anthu omwe amakhala mmizinda kapena ndalama. Daniel Chapo wafotokozanso kuti ntchito za chilungamo zisamangokomera anthu odziwika okhaokha. Mtsogoleri wa dziko lino amalankhula izi tachitatuli ku Maputo potsegulira msonkhano woona za chilungamo mkumano umene ukuchitika koyamba kuchokera pomwe dziko lino lidalandira ufulu odzilamulira. Msonkhano wa zachilungamo umene ukuchitika kwa masiku atatu wakonzedwa ndi aunduna oona zachilungamo, malamulo ndi nkhani zachipembedzo mudongosolo la mkambirano wokomera onse mdziko. Pa mzina mwa izo pankumanowu akukambirana nkhani zokhudza momwe anthu angafikire ntchito zachilungamo kusintha kunthambi ndi kugawa maulamuliro. Nduna yayikulu ya dziko lino yati mtola nkhani ndiwona zofalitsa nkhani Jose Sixpence yomwe wamwalira Royal Kalapitali anali wantchito wochirimika olimba mtima wakhama ndi osasunthika. Bemvinda Levy wati monga ofalitsa nkhani wa nduna yayikulu Sixpence adayika maso pakutetezera zofuna za anthu ndi

ina mama na koleka ya ikauni uzongo mine samosanga mama ikauni uzongo mine